0: rozmowy z kolegą Tomaszem sądzę w toku, tylko następna właśnie przerwa. Więc mignął mnie we ostatniej chwili, wydostawałem się ze stąd bez okna.
1: Dlaczego chcę zabrać?
0: Bo znajdował się właśnie na bliżej okna, a no niesłychanie mu się spieszyłem.
2: You are listening to the World Music Mix, celebrating a half century of freedom sounds from the African diaspora and beyond on WOOC 105.3 FM Troy. Listen online, find the names of songs you are hearing, and learn how to find them at www.majorsanctuary.org.